Vím, že šit gum, tříbícky flat, lovackl hamtum, rejsi redaktor red. Akšo, hoď mi bolí fel, hej, corporate rascal, ašle Jim Morrison ja, taj metro third rail. Šojer por šoj, sala bypass hakavoj. Ganer por gan, dada ekta chance dije jan.